0: Lubice, szkągać muzykę za darmo! Okej, piraci!
1: Piraci!
0: Wejdźcie na stronę Pirate Bay i szkągajcie muzykę za darmo!